0: Dzień dobry, moi drodzy, witajcie w ten śliczny szkocki poranek. Dzisiaj pierwsza sobota tego miesiąca, 3 lipca w Katedrze Lubelskiej doszło do tak zwanego cudu lubelskiego i właśnie dzisiaj usłyszycie na ten temat kilka interesujących faktów. Będzie sporo dobrej muzyki, będzie mini koncert życzeń, a to wszystko będzie się działo od teraz. Zapraszam serdecznie, zostańcie do samego końca.
1: Słuchacie polskiego show w Szmuł FM. Prawdziwe życie, prawdziwi ludzie, prawdziwe radio, Szmuł FM.

był 3 lipca, niedziela. Miała być niedziela taka jak każda inna, chociaż może nie do końca, bo właśnie wtedy w katedrze odbywał się ingres nowego biskupa lubelskiego Piotra Kałwy. Było bardzo dużo ludzi, jak to zwykle w niedzielę, i modlili się przed obrazem Matki Bożej jak każdego dnia. Po południu, mniej więcej około godziny 15, osoby modlące się przed obrazem Matki Bożej zauważyły zmiany na twarzy Maryi. Jedna z sióstr zakonnych, siostra Stanisława Sadowska, która zmieniała kwiaty przed ołtarzem, zauważyła łzy. Pobiegła zaraz do zakrystii, do pana kościelnego i powiedziała mu, że Matka Boża płacze. Niestety pan Józef Wójtowicz, bo tak się nazywał, nie uwierzył jej. Powiedział do niej, że te babskie fanaberie to może zostawić sobie w domu, ale dla świętego spokoju poszedł sprawdzić i ku swemu ogromnemu zdziwieniu również zauważył łzy na obrazie Matki Bożej. Oczywiście wszyscy krzyczeli, wszyscy ludzie, którzy modlili się w tamtym czasie przed obrazem, także zauważyli to zjawisko. Powstało ogromne poruszenie, niemalże krzyk, że Matka Boża zapłakała. Ludzie modlili się w katedrze, ale również wybiegali, żeby powiedzieć o tym innym osobom, które natychmiast przychodziły do katedry. Tego samego dnia, 3 lipca wieczorem, było już tak dużo ludzi w katedrze, że nie można było do niej ani wejść, ani wyjść. Nie można było też katedry zamknąć z tego powodu. Poproszono zatem o pomoc kleryków z seminarium, którzy mieli kierować tym ruchem i umożliwić po prostu zbadanie zjawiska, bo katedra była w tym czasie niezmiernie zniszczona po działaniach wojennych i przypuszczano po prostu, że jest jakaś wilgoć na ścianie i tak akurat się złożyło, że obraz przemiękł i kropelki wilgoci ukazały się akurat pod okiem. Wyprowadzono więc ludzi, którzy gromadzili się w katedrze do późnej nocy, aby umożliwić zdjęcie obrazu i przeprowadzenie badań. Żeby to jednak było zrobione rzetelnie, należało powołać specjalną komisję, która mogłaby się fachowo wypowiedzieć na ten temat, bo po zdjęciu obrazu ze ściany okazało się, że obraz jest suchy, że łzy, które widnieją na policzku Matki Bożej, wcale nie mają nic wspólnego z wilgocią czy też mokrym płótnem, wręcz przeciwnie, rzeczywiście wyglądają jak prawdziwe, naturalne zjawisko. Powołano więc komisję do zbadania tychże łez. Powołano do komisji bardzo różne osoby. Był tam i lekarz, i chemik, i prawnik, i historycy sztuki. Fachowcy, którzy mogli na ówczesne czasy dosyć miarodajnie określić, co to jest. Niestety nie udało im się tego stwierdzić. Oficjalny raport, który został wysłany po zbadaniu tego zjawiska, głosił, że niestety nie udało się ustalić, czym jest płyn, który widnieje na obrazie. Nie są to ani łzy, ani krew, ponieważ ciecz, która spływała z obrazu Matki Bożej, miała też czasami kolor wiśni, czyli wyglądało to tak, jakby Matka Boża płakała krwawymi łzami. Wydano więc oficjalny komunikat, który głosił, że zjawiska tego niestety nie można uznać za cudowne, bo badania nie wykazały, aby to były łzy lub też krew ludzka. Natomiast na ówczesne czasy te badania były bardzo skromnie przeprowadzone i nie było ani odczynników chemicznych, ani możliwości zbadania materiałów w warunkach laboratoryjnych, żeby dokładnie określić tę substancję. To jest właśnie początek wydarzeń, które zaczęły się w Lublinie właśnie w lipcu 1949 roku. Pomimo tego, że oficjalnie nie uznano tego za cud i ówczesny biskup lubelski wydał specjalny list, w którym informował wiernych, że zjawisko na obrazie Matki Bożej z całą pewnością nie jest nadprzyrodzone, gdyż badania tego nie wykazały, jednocześnie podkreślał, że to, co dzieje się w związku z tym zjawiskiem, czyli ogromne pielgrzymki ludzi do katedry, nawrócenia, spowiedzi, z całą pewnością są cudem. Oczywiście ówczesne władze komunistyczne nie mogły przyjąć czegoś takiego, że w Polsce, w PRL-u, w państwie światłym według nich rozwiniętym dzieją się takie rzeczy jak cuda w kościele. Było to nie do pomyślenia, że w PRL, w kraju, który walczy z Kościołem, uważa, że Kościół to jest ciemnogród, zacofanie, że to już dawno średniowiecze, nagle dzieją się cuda i przychodzą ludzie, którzy w to wierzą, którzy są gotowi niemalże życie oddać za to, że to jest prawda. Oczywiście byli tacy ludzie, którzy gotowi byli oddać życie za to i niemalże musieli to zrobić, bo władza zareagowała bardzo drastycznie.
Przede wszystkim prasa ówczesna niemalże codziennie drukowała artykuły, które wyśmiewały cud w katedrze, nazywając go prowokacją kleru, a ludzi, którzy do katedry przyjeżdżali, a przyjeżdżały ich tysiące nie tylko z Lublina, ale bardzo szybko z dalekiej Polski, nazywano po prostu ciemnogrodem. Natomiast nikt się za bardzo nie przejmował tym, co sobie władza myśli i co robi, bo dla nich, dla ówczesnych ludzi najważniejsze było to, co niejako było w nich przekonaniu prawdą, czyli to, że w katedrze mogą wyjednać sobie wiele łask. Ale nie było to takie proste, jak się okazało, bo niby plotka, jak nazywano wydarzenia w katedrze, ówczesna władza powiedziała, że jest to plotka rozpuszczana przez kler i jego popleczników po Polsce. Na tyle ich zaniepokoiła, że poinformowano bardzo szybko władze w Warszawie o tym, co się dzieje w Lublinie. Warszawa zaś poinformowała Moskwę, więc potraktowano to jednak bardzo poważnie, bo trudno sądzić, że byle plotka była na tyle istotna, aby informować o zjawisku Kreml. Instrukcje przyszły z góry. Wiadomo było, że potrzeba coś z tym zrobić, że niemożliwe jest, aby coś takiego się w Lublinie działo. W związku z tym, po kilku dniach Lublin stał się zamkniętą twierdzą. Nigdzie w Polsce nie można było kupić biletu do Lublina. Nawet ci, którzy pojechali na wakacje, bo był to lipiec, mieli problemy z powrotem do domu, bo pociągi, autobusy, wszelka komunikacja niestety do Lublina nie była wpuszczana. W związku z tym poruszenie, które zapanowało wtedy, okazało się jeszcze jakby spotęgowane tą reakcją władz. Każdy myślał, że coś w tym musi być, skoro oni tak reagują. Punktem kulminacyjnym tych wydarzeń był dzień 17 lipca. To też była niedziela. Na Placu Litewskim ówczesne władze postanowiły zorganizować więc antycudowy, jak to wtedy określano, na którym obowiązek przybyć każdy pracujący i musiał podpisać listę obecności. Byli także prelegenci, którzy mieli udowadniać, że to, co się dzieje w katedrze, jest sfingowane, jest nieprawdziwe, wymyślone. Są to różnego rodzaju sztuczki, na które usiłuje się nabierać porządnych ludzi, odciągając ich od żniw i porządnych prac, jak to wtedy powiedziano. Oczywiście ludzie na Plac Litewski przyszli, bo musieli listy obecności podpisać. Już zdawano sobie sprawę z tego, że to nie takie proste, aby nie pójść, a potem mieć problemy, więc oczywiście poszli. W czasie, kiedy odbywał się wiec na Placu Litewskim, w kościele Ojców Kapucynów po drugiej stronie Placu Litewskiego odbywała się msza święta. Bardzo szybko zmieszały się teksty wygłaszane przez ówczesne władze na Placu Litewskim z tekstami liturgii. Z jednej strony zaczęły padać hasła precz z kościołem i klerem, a z drugiej strony ludzie, którzy uczestniczyli we mszy, jak wiemy, w bardzo małym kościele, stali na zewnątrz, krzyczeli hasła antyrządowe. Także wybuchło dosyć spore zamieszanie i w tym momencie, kiedy zaczęły się pewnego rodzaju przepychanki między ludźmi, do akcji wkroczyło UB. Byli to funkcjonariusze w ubraniach cywilnych, czyli na pierwszy rzut oka nierozpoznawalni, którzy najbardziej aktywnych, czy też tych, którzy wychodzili z kościoła i komentowali, oznaczyli ich ubrania kredą. Był to znak dla innych funkcjonariuszy milicji, że te osoby po prostu należy aresztować. Wyciągano więc je z tłumu, prowadzono na samochody ciężarowe, które były przygotowane i aresztowano. Kiedy ludzie zorientowali się w sytuacji, zaczęli uciekać. Każdy wiedział, co go może spotkać, ale nie było to takie proste. Małe centrum miasta było zamknięte. Wszędzie stały szpalery milicji, samochody ciężarowe i nie można było wyjść bez problemu z centrum, nawet jeżeli było się tam tylko przypadkiem. I wtedy zaczął się dramat dla większości osób, które wierzyły w cud. Złapane z ulicznej łapanki, wciągnięte na samochody zostały zawiezione do ówczesnych komend milicji i ewentualnie do siedziby Urzędu Bezpieczeństwa, gdzie zostały zamknięte, aresztowane. Ale była to tak ogromna liczba osób, że ówczesne warunki nie przewidywały aresztowania takiego tłumu. W związku z tym ludzi tych zamykano w piwnicach, w różnego rodzaju ciemnych pomieszczeniach, w schowkach, komórkach, gdzieś na schodach, w jakichś tam schowkach z węglem. Przeważnie osoby te spędzały tam 2 do 3 dni i mogły tylko pomarzyć o tym, żeby skorzystać z toalety czy napić się wody. Potem pojedyncze osoby były wyciągane na przesłuchania, ewentualnie znowu ładowane na zwykłe ciężarowe samochody i wywożone na Zamek Lubelski, który był wtedy więzieniem i który stał się dla wielu z nich
na ponad rok domem, bo większość aresztowanych za cud spędziła tam tyle czasu. Tylko niewiele z tych osób doczekało się procesów, a jeśli już takie procesy się odbyły, były tylko dla nich niestety z niekorzyścią. Wszystkie osoby, które zostały aresztowane w związku z cudem, zostały oskarżone o próbę obalania ustroju. Było to wtedy naprawdę bardzo poważne przestępstwo, za które groziło nawet do 6 lat więzienia i zdarzyło się tak, że takie wyroki również zapadały. Natomiast najczęściej ludzie ci bez wyroków siedzieli w więzieniu. Zachowały się do dnia dzisiejszego wspomnienia wielu osób z tamtego czasu, które przejmują niesamowicie. Czasu młodości dla wielu, bo większość aresztowanych to byli przeważnie młodzi ludzie bądź studenci Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego bądź uczniowie szkół średnich, ale nie tylko. To były bardzo różne osoby. Natomiast dla nich cała ta sytuacja przypominała po prostu drugą wojnę i gestapowską łapankę. Pani Lucyna Kochańska, aresztowana właśnie na Placu Litewskim 17 lipca, wspomina swoje aresztowanie w ten sposób. Na drugi dzień przewożą nas do UB, na ulicę Chopina. Siedzimy w piwnicach, częściowo z węglem, stąd wzywają nas na przesłuchania kilka razy dziennie, zadają pytania. Ja wciąż daję te same odpowiedzi. Po 2 dniach, o brzasku dnia, wywożą na zamek. Przebrane w jakieś brudne spodnie i bluzy, na nogi ogromne sznurowane drewniaki. Teraz do celi. Na mniej więcej 16 metrach kwadratowych jest nas około 50 kobiet. Jest to tak zwana kwarantanna. Nie ma tu łóżek, nie ma krzeseł. Leżymy po kotem, jedna obok drugiej. 22 lipca dano nam pierwszy posiłek. Miska zupy, chyba z brukwi, bez łyżek. Zupa ma specyficzny zapach. Czuć, że coś tam dodano. Nie mogę tego jeść. Na noc drewniaki wystawiamy na korytarz, ale w nocy z trzaskiem otwierają się drzwi. Dają nam 2 minuty na włożenie drewniaków w łachmanach i tak jak jesteśmy, musimy stanąć w szeregu wyprostowane. Jedna melduje stan więźniów. Raz zdarzyło się takie przeszkolenie 2 razy w ciągu nocy, nie licząc tego, że ta lub owa jest wzywana na śledztwo. Czekamy już chore, gorączkujące. Widać to bez sprawdzania termometrem. Ja jestem młodą, nie choruję, mam 21 lat. Ale są tu i starsze kobiety. Jest gospodyni wiejska i matka małych dzieci. Jeszcze jedno przeszkolenie, zanim nas przydzielą do innych cel po kwarantannie. Spędzają nas do bramy. Słyszę, jak wojskowy manipuluje pistoletem. Przeżywam swoją śmierć. Wierzę, że on nas zabije. Czuję okrutny strach. To tylko jedno ze wspomnień. Wspomnień jest niesamowicie dużo. Każdy przeżywał to inaczej. Ludzie wyrwani z codziennego świata, ze swoich obowiązków, z domów, z pracy, ze studiów, zamknięci w więzieniu, nie znający swojej przyszłości. Tak naprawdę mogli wyrzec się wiary, bo taka była propozycja. Podpisz nam, że nie wierzysz, podpisz nam, że wiesz, że to było sfałszowane, że to wymyślili księża i idź do domu. Ale prawie nikt nie podpisał, prawie nikt. Nieznana jest dokładna liczba aresztowanych. Na pewno liczy się już to w tysiącach. Pewnie byli tacy, którzy się złamali, ale myślę, że było ich niewielu. Przeważnie każdy z nich spędził w więzieniu na zamku rok czasu. Potem dzięki układom zawartym między prymasem Wyszyńskim a ówczesnym rządem PRL zwolniono większość tych osób. Wyszli na wolność, ale to nie była dla nich wolność. Nie mogli wrócić na studia, stracili pracę, musieli meldować się na milicję jako element szczególnie niebezpieczny. Nie wiedzieli, co mają ze sobą zrobić. Do dzisiaj tamte czasy są bardzo żywe w pamięci. Świadków jest coraz mniej i każdego dnia będą odchodzić nawet ci, którzy czują się dzisiaj nawet w miarę dobrze. Ale zostały ich wspomnienia. A w katedrze wciąż został obraz Matki Bożej, przed którym każdego dnia, chyba o każdej porze, modlą się ludzie. Modlą, proszą, dziękują. Zostawiają wota, tabliczki dziękczynne. Niejako od tamtej pory katedra jest podwójnie nawiedzana. Raz, dlatego że jest to miejsce święte, dla wielu miejsce spotkania z Bogiem, a dwa, jest to miejsce szczególnej pamięci czasów, które chciały przekreślić Kościół i Pana Boga, ale się nie udało. Na szczęście. Tekst, który usłyszeliście przed chwilą, był to mini wykład pani Agnieszki Przytuły, zatytułowany Cud Lubelski w 1949 roku.

0: coś da.
1: To jest Szmu FM. Właśnie słuchacie Szmu FM.
2: Polska Słoneczna Szkoła w Aberdeen szuka nauczycieli, którzy dołączyliby od nowego roku do zespołu Polskiej Słonecznej Szkoły w Aberdeen. Jeżeli masz pasję do nauczania, chcesz stać się częścią społeczności Polskiej Słonecznej Szkoły, skontaktuj się ze wspomnianą szkołą pod adresem e-mailowym reception@polishsunnyschool.co.uk lub dmzyglot@polishsunnyschool.co.uk. Po więcej informacji odsyłam Was pod adres www.polishsunnyschool.co.uk. Historyczny Dom Weteranów Polskich w Ilford Park jest zagrożony likwidacją. Na stronie Śniadania po Polsku na Facebooku znajdziecie petycję, którą można podpisać w tej sprawie. Ja tylko dodam jeszcze, że ów Dom Polski powstał po II wojnie światowej, aby zapewnić opiekę polskim żołnierzom, którzy walczyli pod brytyjskim dowództwem i nie mogli bezpiecznie wrócić do ojczyzny zniewolonej przez Sowietów. Polski sklep Tradycja w Aberdeen poszukuje osoby na pełny etat do pracy w sklepie. Oczekiwana jest sumienność i odpowiedzialność, dobra organizacja pracy, kultura osobista, umiejętność pracy z klientem, dyspozycyjność oraz podstawowy język angielski. CV należy przesyłać w mailu na adres sklep@wp.pl lub dostarczyć bezpośrednio do sklepu na Woodside. 13 września bieżącego roku w Aberdeen wystąpi nie tylko sam Kazik, ale cały zespół Kult. Koncert odbędzie się w ramach 9. edycji Polish Scottish Mini Festivalu organizowanego przez Polish Association Aberdeen. Koncert odbędzie się o godzinie 18, 13 września w The Lemon Tree. Bilety można zakupić na stronie aberdeenperformingarts.com.
3: Masz problem z piciem? Anonimowi alkoholicy mogą Ci pomóc. Zadzwoń pod numer 0203 916 0097. Od poniedziałku do piątku od 19 do 21 oraz w soboty i niedzielę od 17 do 21 lub odwiedź naszą stronę www.aalondon.org.
4: Brać.
5: Nie brać.
4: Żyć.
5: Czy umierać.
4: Mogę wybierać.
5: Tylko sam nie potrafię.
4: Sama nie będę, jak do NA trafię. www.anonimowinarkomani.org.
5: Z nami nie jesteś sam, ale sam wybierasz, jaką drogą pójść.

0: sobotni poranek budzimy Was polską muzyką. Radio Szmur FM.
1: I czas rozpocząć mini koncert życzeń. Przed nami pierwsza propozycja od naszej słuchaczki Magdy. Szarówka Darii Zawiałow. Piosenka ta pochodzi z albumu Helsinki, drugiego właściwie studyjnego krążka artystki, który ujrzał światło dzienne 8 marca 2019 roku. Udało się mu dotrzeć do pierwszego miejsca listy Oliz, gdzie przebywał 82 tygodnie, osiągając status platynowej płyty. No i potem jeszcze w ubiegłym roku, 2 października, Daria Zawiałow wydała reedycję płyty Helsinki Special Edition, w której możemy usłyszeć zupełnie nowe 3 piosenki. No ale skupmy się na Szarówce. Już teraz w śniadaniu po polsku na antenie Szmu FM Szarówka Darii Zawiałow specjalnie dla naszej słuchaczki Magdy.

Słuchajcie, śniadanie po polsku w Szumu FM, przed nami druga i ostatnia propozycja do mini koncertu życzeń, którą tym razem nadesłał do nas nasz słuchacz Piotr. No, cofamy się do poprzedniej wspaniałej złotej epoki polskiego rocka, bo już za chwilę na antenie Szumu FM to, co mam, i zespół Lady Punk. Tak, dokładnie, złota, można powiedzieć, epoka, nie uwłaczając tutaj współczesnym utworom, ale jednak muzyka z lat 80. ma jednak swój taki inny, taki specyficzny smaczek. Dodam jeszcze kilka słów na temat utworu. Otóż pochodzi on z 7. albumu zespołu Lady Punk, tacy sami. Zdaniem krytyków album pokazuje całkowite odejście zespołu od znanego dotychczas fanom stylu. Przede wszystkim jest to album pop-rockowy, słychać na nim wpływ amerykańskich stylów muzycznych, no i też jest troszeczkę inna aranżacja perkusji, gitar i syntezatorów. Też wokal Janusza Panasewicza brzmi troszkę inaczej. Utwór, który za chwilę usłyszymy, jest wspólnym dziełem tekściarza Marka Dudkiewicza i Jana Borysewicza, który stworzył muzykę. Drodzy Państwo, już za kilka sekund to, co mam, i Lady Punk. Specjalnie dla pana Piotra.

0: Słuchacie śniadania po polsku w Szmu FM.
1: I to już wszystko w tym wydaniu śniadania po polsku w Szmu FM. Była z wami Lidia Konar. Trzymajcie się ciepło i zdrowo i do usłyszenia za tydzień o tej samej porze. Tradycyjnie zachęcam was do zaglądania na stronę śniadania po polsku w Szmu FM na Facebooku. Tam znajdziecie mnóstwo ciekawych informacji.

Dzień dobry wieczór, witam serdecznie w kolejny czwartek i kolejny czwartkowy wieczór. Polskie granie w Radio Szmu, muzyka po polsku, polskie zespoły, znaczy inaczej, powiedzmy to tak, polskie zespoły, polska muzyka, czasem nie po polsku. O, właśnie, fajnie to brzmi, podoba mi się ta regułka. 99,8 Hz. To nasza częstotliwość radiowa, także w Aberdeen i okolicy nas możecie słuchać na tej częstotliwości. Natomiast jeżeli mieszkacie gdzieś dalej, a chcecie nas słuchać, zapraszam na www.szmu.org.uk, przy czym szmu pisane jest SHMU i tam macie zakładkę Listen i możecie nas słuchać na żywo. Pamiętajcie tylko, że te czasy, które za chwilę podam, są oczywiście czasami brytyjskimi, czyli no ta zerówka tak zwana, czyli czwartek o 19 premiera, w sobotę rano powtórka o godzinie 8 i w niedzielę wieczorem druga powtórka o godzinie 21. Także jest jak nas posłuchać. Dobra, co dzisiaj? Dzisiaj, tak jak chyba zapowiadałem w zeszłym tygodniu, nie pamiętam tak szczerze, mamy taką mini relację z festiwalu Ze Wsie Budzi. Ze Wsie Budzi to jest takie fajne, po prostu taki fajny festiwal w Bieszczadach. W tym roku w Cisnej był, tak na świeżutko, bo to był w ostatni właśnie weekend, trzy dni

po prostu piosenki takie troszeczkę łagodniejsze. Skankan to jest zespół, który słyszeliśmy przed chwilą i ten zespół otworzył drugi dzień festiwalu, to znaczy 27 to była sobota, bodajże tak. Dużą scenę i chłopaki śmiali ze sceny, żartowali, że po raz pierwszy publiki nie musieli rozgrzewać, a to dlatego, że tam jest tak gorąco. Słuchajcie, wy się cieszcie, że mieszkacie w Szkocji i cieszcie się, że tutaj lato jest typowo szkockiej, że po prostu pogodę mamy taką, jaką mamy, czyli w weekend było fajnie, słonecznie. O tym za chwilę. Natomiast cała reszta to, no nie wiem jak to określić. Zresztą określcie sobie sami. Tak. Trochę mi się język zaplątał, za to przepraszam. Gramy w takim razie dalej, bo nie będę za dużo, bo za dużo chyba gderam, nie? Kołysanka dla Dareczka to jest kolejna piosenka właśnie zespołu Skankan.

Kołysanka dla Dareczka, no właśnie tak brzmiała. No powiem wam, że Skankan to jest jeden z tych zespołów, które chyba spokojniej tam grały. Właśnie spokojniejsze kawałki. No i co? No i nic. No. To dam wam

Jeszcze jedną rzecz, że na tym festiwalu właśnie w drugi dzień była para, która wzięła ślub. Ciekawy festiwal, prawda? No. Także, a inny zespół nazywa się WHE. Oni, żeby nie musieć wychodzić na scenę, to oni zaczęli po prostu od bisów. Czyli najpierw były bisy, a potem normalne piosenki. No ciekawie, ciekawie, prawda? No to bardzo dziwny, zakręcony festiwal, no i może dlatego ja go lubię. Mam nadzieję, że kiedyś będę na tym festiwalu. No dobra, a tak na razie to niestety muszę tylko z relacji. Stado muszek, to jest następna piosenka. I jeszcze raz Skankana.

No i tak fajnie właśnie grali. Skankan, albo skankani, no nie wiem. Można to chyba odmienić po polsku, prawda? Kolejny kawałek, który mam dla was przygotowany, to jest tym razem z pierwszego dnia. I uwaga, z małej sceny. Na małej scenie w pierwszy dzień wystąpił, no właściwie zakończył tą całą falę koncertową zespół Populares. I wiecie co, muszę zerknąć po prostu w notatki i co wiem o tym zespole. Znaczy ja powiem wam tak, ja nie wiem. Po prostu wam przeczytam. To jest polski zespół grający energetycznego rocka i punk rocka pochodzący z Katowic. Grupa zadebiutowała singlem, wiecie co? Później wam powiem jakim, bo akurat tą piosenkę mam przygotowaną jako ostatnią. A teraz wam zagram kawałek Jeden z nas, czyli Populares Jeden z nas. I przypominam wszystkim, że dzisiaj gramy muzykę zespołów, wybraną oczywiście przeze mnie, zespołów, które grały na festiwalu Zew się budzi. A więc wracamy do muzyki Populares i Jeden z nas.

A Szpocherzen, to takie trochę życiowe piosenki, prawda, tego popularesa, tak to wygląda. No i właśnie, i mam dla was trzecią piosenkę. To jest właśnie Nie z tej ziemi, to jest singiel, którym debiutowała ta grupa. A w ogóle grupa jest bardzo młoda, bo chłopaki rozpoczęli granie w 2023 roku. Jest ich piątka, jest Aleks na wokalu, Rafał na gitarze, Seba na basie, Radzio na klawiszach i Jacko na bębnach. No i grają, tak jak mówiłem, po prostu rocka. Takiego popularnego. No i z drugiej strony, no prawie moje ziomale, bo blisko, blisko. Katowice i Bielsko, to raptem 50 kilometrów między nimi. Dobra, no to trzeci kawałek, a pierwszy singiel tego zespołu, Nie z tej ziemi, i grają dla was popularyzm.

No nie z tej ziemi. No i rzeczywiście, powiem wam, że kawałek jest bardzo ciekawy, bo część solówkowa, jaka jest z reguły przeznaczona na wariacje albo wariancje, w zależności jak to lubi to nazywać, na gitarze solowej, tutaj rozpoczęły się basem. Do tego doszły klawisze, no i udzielał się bardzo fajnie perkusista też. Także, no, właściwie to nie była solówka, to było trio i brzmiało, powiem wam, całkiem fajnie. Dobra, przechodzimy do następnego wykonawcy. Przypominam, cały czas gramy dzisiaj wybrane przeze mnie piosenki zespołów, które wystąpiły na festiwalu Zew się budzi w Cisnej. To jest w Bieszczadach. W ogóle Zew się budzi jest co roku w innej miejscowości, ale koniecznie w Bieszczadach. Było w Lesku, pamiętamy, Lesko stało się popularne, no, ze względu na to, że no, politycy się wygłupili i zamknęli tam szpital, także, znaczy prawie zamknęli szpital, a na pewno zamknęli niektóre oddziały. No, ale my znamy akurat Lesko z innego, z tej dobrej strony i właśnie ze strony festiwalu. No, następny wykonawca to Zenek Grabowski, o nim troszeczkę za chwilę, a piosenka pochodzi z płyty Rezyliencja 2 i nosi tytuł Sztuczna Inteligencja, więc posłuchajmy.

No tak. Tak, to jest właśnie Zenek Grabowski, a wcześniej, jeżeli kojarzycie, to może kojarzycie, może nie, ale Kabanos czy Zenek Kupatasa, to właśnie ta sama osoba. A teraz zacytuję, bo lepiej, ja bym tego lepiej nie powiedział nawet. Dziennikarza i cytat pochodzi z Interii, portalu oczywiście, i z artykułów ze Wsie Budzi Dzień Drugi i tak dalej, i tak dalej. Dobra, cytuję. Żaden szanujący się artysta nie zaczyna koncertu od coveru, ale na szczęście nie jestem szanującym się artystą, powiedział Zenek Grabowski. I na początek zagrał Dzieci wybiegły, elektryczny gitar. Na szufladzie, która poleciała jako druga, Zenek był już w publiczności, żeby pośpiewać razem z nią. Aż się mi przypomniało, że ze 3 lata temu pokonywał zewową fosę w Pław, bo była zalana bieszczadzkim deszczem. I dobra, a tak naprawdę to nie było tak, ale było okrutne błoto, a Zenek biegał po nim w skarpetkach. Usłyszeliśmy oczywiście klasyki jak Buraki, Klocki, Dzieciak, Czołg, Słoneczko, a ten ostatni prawdopodobnie dla wszystkich, którzy narzekają na line-upy festiwali. Zawsze niezależnie od tego, co się w tym line-upie znajdzie. Dobra, to był cytat po prostu troszeczkę określający Zenka, bo wiecie co, chciałbym to zobaczyć, jak gość biega w skarpetkach po błocie, jak wpada w publiczność i jak śpiewa razem z nią. No nie, no gość musi być niesamowity. Poszukam więcej, może uda mi się znaleźć, jeżeli będą to piosenki cenzuralne, bo tak jak mówię, dużo piosenek przesłuchałem z tego festiwalu, znaczy inaczej, zespołów, które grały na tym festiwalu, i problem polegał tylko na tym, że jest trochę po prostu słów niecenzuralnych i dlatego musiałem wybrać to, co wybrałem. Gramy dalej. Zenek, oczywiście Grabowski, Zenek Kupatas albo Kabanos. Wybierzcie, co wolicie. I piosenka nawiązująca do zeszłotygodniowej audycji. Jest to piosenka o tytule Wakacje.

0: tak, no ciekawie, nie? To tak jakby on śpiewał o szkockiej, tutaj o szkockim lecie, nie? Wakacje z deszczem i tak dalej. Tak to wygląda w Szkocji, chociaż ostatnio podobno klimat się zmienia. Jest cieplej, jest słoneczniej. Ja się nawet w niedzielę opaliłem. No właśnie, bo wam nie powiedziałem, bo wspominałem wam, że zeszłym razem, że w niedzielę będzie fajne, będą dwa fajne show, jeżeli chodzi o samochody, stare samochody, nowe samochody, super samochody i tak dalej. Jedno było w Stonehaven, tam niestety nie byłem, to nie wiem co było, ale byłem w Old Deer. Wow, powiem wam, warto było. No co? Było łażenia na około 5 godzin i przez te 5 godzin łaziliśmy pomiędzy samochodami z moim synem i robiliśmy fotki, rozmawialiśmy z ludźmi. Była tam moja ulubiona właśnie marka, w ogóle ulubiony samochodzik i to w trzech różnych wersjach, tych wszystkich co lubię. To Opel Manta, oczywiście z właścicielami porozmawiałem. Był tam też przepiękny Datsunik 240Z, kolejna moja miłość. Zresztą za niedługo pewnie uda mi się dokończyć model 3D, a potem wydrukować go, tego Datsuna właśnie, bo brakowało mi tylko wnętrza, a to właściciel pozwolił mi całkiem fajnie opfotografować, także może się w końcu uda, bo oprócz tego, że ja lubię grać muzykę, lubię zapuszczać muzykę dla was oczywiście, to jestem jeszcze modelarzem i to takim dosyć zaawansowanym, bo robię i po prostu robię modele i je projektuję, no także tam był raj dla mnie. I ta moja Manta w trzech wersjach i ten, no ta piękna Zetka 240 Datsun oczywiście. No było super. Polecam w przyszłym roku, jeżeli będziecie mieli czas, jedźcie, bo było po prostu, było co oglądać. No naprawdę, fajnie było. No dobra, a co teraz?
1: These are Polish tunes on 99.8 FM.
0: No właśnie, a to zapowiedziało, że już mamy ostatnią część naszego dzisiejszego spotkania. Tak. I co mi zostało jeszcze? Został mi jeszcze jeden kawałek Zenka Grabowskiego. Ten już akurat był nagrywany. To jest chyba ostatnia płyta, tak będę skakać i już nagrywa go jako Zenek Grabowski, bo to wcześniej, co słyszeliście te dwa kawałki, to było z albumu czekajcie, niech tylko znajdę, to jest to Rezyliencja, jakie to piękne. Jakie to jest piękne, tak się nazywa dokładnie ten album. Także teraz jeszcze jeden kawałek. Kawałek nosi tytuł Jednorożec i to jest... Poczekajcie, zrobimy go od początku. I to jest albumu Tak będę skakał.

piękny jednorożec! No co to, jakiś burak rzucił w ciebie błotem? A to cię w strumyczku obmyję, nie przejmuj się. Koś tu sobie posiedzimy razem, przyjacielu mój fantastyczny. Ty wiesz, co ty mi pokazujesz? Jednorożcu ty, no. Że w życiu na

Ja musiałem troszeczkę skrócić, ale niedużo, tą piosenkę, bo niestety czas się kończy. Mam dla was jeszcze dwa ciekawe kawałki. Grupa nazywa się Fish Basket i gra raczej muzykę, bo z tego co kojarzę, to tam mało śpiewanie jest akurat w tych dwóch kawałkach, co przygotowałem. Cardboard Racer. Dlaczego ten kawałek? Bo tak mi się akurat skojarzył z tekturką, a ja jestem tekturkowym modelarzem, więc po prostu tak troszeczkę po prostu miałem jakieś dziwne skojarzenia. No i musicie mi to wybaczyć, niestety. To co? Zagramy. Cardboard Racer to jest kolejny kawałek. Grupa nazywa się Fish Basket i grała w pierwszym dniu na dużej scenie.

0: No wiecie co, na szybko poszukałem, no musiałem skrócić znowu, no przepraszam za to, ale tak, poszukałem więcej szybciutko informacji i powiem wam tak bardzo szybko, że Fish Basket to instrumentalne trio z Katowic. Grupa powstała w 2015 roku, a obecny skład uformował się w 2018 roku. Skład, bo właściwie to jest trio, to jest Piotrek na gitarze, Oskar na basie i Rafał na perkusji i instrumentach perkusyjnych. Dobra, tylko tyle wam powiem. Powiem wam jeszcze tyle, że następny, ostatni kawałek to będzie Imaginarium i znowu Fish Basket. Ja się z wami żegnam, dziękuję za uwagę i zapraszam na za tydzień. A za tydzień chyba będziemy grali leciutko tak wakacyjnie, trochę tanecznie. No zobaczymy. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia za tydzień.
1: To jest Polskie Granie w Radiu Szmu. I dołączajcie się do nas na Facebooku na Polskie Granie w Radiu Szmu. I dziękujemy za słuchanie nas w Radiu Szmu.

0: Dzień dobry, moi drodzy, witajcie w ten śliczny szkocki poranek. Dzisiaj pierwsza sobota tego miesiąca, 3 lipca. W katedrze lubelskiej doszło do tak zwanego cudu lubelskiego i właśnie dzisiaj usłyszycie na ten temat kilka interesujących faktów. Będzie sporo dobrej muzyki, będzie mini koncert życzeń, a to wszystko będzie się działo od teraz. Zapraszam serdecznie, zostańcie do samego końca.
1: Słuchacie polskiego show w Szmuł FM. Prawdziwe życie, prawdziwi ludzie, prawdziwe radio, Szmuł FM.

To był 3 lipca, niedziela. Miała być niedziela taka jak każda inna, chociaż może nie do końca, bo właśnie wtedy w katedrze odbywał się ingres nowego biskupa lubelskiego Piotra Kałwy. Było bardzo dużo ludzi, jak to zwykle w niedzielę, i modlili się przed obrazem Matki Bożej jak każdego dnia. Po południu, mniej więcej około godziny 15, osoby modlące się przed obrazem Matki Bożej zauważyły zmiany na twarzy Maryi. Jedna z sióstr zakonnych, siostra Stanisława Sadowska, która zmieniała kwiaty przed ołtarzem, zauważyła łzy. Pobiegła zaraz do zakrystii, do pana kościelnego i powiedziała mu, że Matka Boża płacze. Niestety pan Józef Wójtowicz, bo tak się nazywał, nie uwierzył jej. Powiedział do niej, że te babskie fanaberie to może zostawić sobie w domu, ale dla świętego spokoju poszedł sprawdzić i ku swemu ogromnemu zdziwieniu również zauważył łzy na obrazie Matki Bożej. Oczywiście wszyscy krzyczeli, wszyscy ludzie, którzy modlili się w tamtym czasie przed obrazem, także zauważyli to zjawisko. Powstało ogromne poruszenie, niemalże krzyk, że Matka Boża zapłakała. Ludzie modlili się w katedrze, ale również wybiegali, żeby powiedzieć o tym innym osobom, które natychmiast przychodziły do katedry. Tego samego dnia, 3 lipca wieczorem, było już tak dużo ludzi w katedrze, że nie można było do niej ani wejść, ani wyjść. Nie można było też katedry zamknąć z tego powodu. Poproszono zatem o pomoc kleryków z seminarium, którzy mieli kierować tym ruchem i umożliwić po prostu zbadanie zjawiska, bo katedra była w tym czasie niezmiernie zniszczona po działaniach wojennych i przypuszczono po prostu, że jest jakaś wilgoć na ścianie i tak akurat się złożyło, że obraz przemiękł i kropelki wilgoci ukazały się akurat pod okiem. Wyprowadzono więc ludzi, którzy gromadzili się w katedrze do późnej nocy, aby umożliwić zdjęcie obrazu i przeprowadzenie badań. Żeby to jednak było zrobione rzetelnie, należało powołać specjalną komisję, która mogłaby się fachowo wypowiedzieć na ten temat, bo po zdjęciu obrazu ze ściany okazało się, że obraz jest suchy, że łzy, które widnieją na policzku Matki Bożej, wcale nie mają nic wspólnego z wilgocią czy też mokrym płótnem, wręcz przeciwnie, rzeczywiście wyglądają jak prawdziwe, naturalne zjawisko. Powołano więc komisję do zbadania tychże łez. Powołano do komisji bardzo różne osoby. Był tam i lekarz, i chemik, i prawnik, i historycy sztuki. Fachowcy, którzy mogli na ówczesne czasy dosyć miarodajnie określić, co to jest. Niestety, nie udało im się tego stwierdzić. Oficjalny raport, który został wysłany po zbadaniu tego zjawiska, głosił, że niestety nie udało się ustalić, czym jest płyn, który widnieje na obrazie. Nie są to ani łzy, ani krew. Ponieważ ciecz, która spływała z obrazu Matki Bożej, miała też czasami kolor wiśni, czyli wyglądało to tak, jakby Matka Boża płakała krwawymi łzami. Wydano więc oficjalny komunikat, który głosił, że zjawiska tego niestety nie można uznać za cudowne, bo badania nie wykazały, aby to były łzy lub też krew ludzka. Natomiast na ówczesne czasy te badania były bardzo skromnie przeprowadzone i nie było ani odczynników chemicznych, ani możliwości zbadania materiałów w warunkach laboratoryjnych, żeby dokładnie określić tę substancję. To jest właśnie początek wydarzeń, które zaczęły się w Lublinie właśnie w lipcu 1949 roku. Pomimo tego, że oficjalnie nie uznano tego za cud i ówczesny biskup lubelski wydał specjalny list, w którym informował wiernych, że zjawisko na obrazie Matki Bożej z całą pewnością nie jest nadprzyrodzone, gdyż badania tego nie wykazały, jednocześnie podkreślał, że to, co dzieje się w związku z tym zjawiskiem, czyli ogromne pielgrzymki ludzi do katedry, nawrócenia, spowiedzi, z całą pewnością są cudem. Oczywiście ówczesne władze komunistyczne nie mogły przyjąć czegoś takiego, że w Polsce, w PRL-u, w państwie światłym według nich rozwiniętym dzieją się takie rzeczy jak cuda w kościele. Było to nie do pomyślenia, że w PRL, w kraju, który walczy z kościołem, uważa, że kościół to jest ciemnogród, zacofanie, że to już dawno średniowiecze, nagle dzieją się cuda i przychodzą ludzie, którzy w to wierzą, którzy są gotowi niemalże życie oddać za to, że to jest prawda. Oczywiście byli tacy ludzie, którzy gotowi byli oddać życie za to i niemalże musieli to zrobić, bo władza zareagowała bardzo drastycznie.
Przede wszystkim prasa ówczesna niemalże codziennie drukowała artykuły, które wyśmiewały cud w katedrze, nazywając go prowokacją kleru, a ludzi, którzy do katedry przyjeżdżali, a przyjeżdżały ich tysiąc, nie tylko z Lublina, ale bardzo szybko z dalekiej Polski, nazywano po prostu ciemnogrodem. Natomiast nikt się za bardzo nie przejmował tym, co sobie władza myśli i co robi, bo dla nich, dla ówczesnych ludzi najważniejsze było to, co niejako było w nich przekonaniu prawdą, czyli to, że w katedrze mogą wyjednać sobie wiele łask. Ale nie było to takie proste. Jak się okazało, bo niby plotka, jak nazywano wydarzenia w katedrze, ówczesna władza powiedziała, że jest to plotka rozpuszczana przez kler i jego popleczników po Polsce. Na tyle ich zaniepokoiła, że poinformowano bardzo szybko władze w Warszawie o tym, co się dzieje w Lublinie. Warszawa zaś poinformowała Moskwę, więc potraktowano to jednak bardzo poważnie, bo trudno sądzić, że byle plotka była na tyle istotna, aby informować o zjawisku Kreml. Instrukcje przyszły z góry. Wiadomo było, że potrzeba coś z tym zrobić, że niemożliwe jest, aby coś takiego się w Lublinie działo. W związku z tym, po kilku dniach Lublin stał się zamkniętą twierdzą. Nigdzie w Polsce nie można było kupić biletu do Lublina. Nawet ci, którzy pojechali na wakacje, bo był to lipiec, mieli problemy z powrotem do domu, bo pociągi, autobusy, wszelka komunikacja niestety do Lublina nie była wpuszczana. W związku z tym poruszenie, które zapanowało wtedy, okazało się jeszcze jakby spotęgowane tą reakcją władz. Każdy myślał, że coś w tym musi być, skoro oni tak reagują. Punktem kulminacyjnym tych wydarzeń był dzień 17 lipca. To też była niedziela. Na Placu Litewskim ówczesne władze postanowiły zorganizować więc antycudowy, jak to wtedy określano, na którym obowiązek przybyć każdy pracujący i musiał podpisać listę obecności. Byli także prelegenci, którzy mieli udowadniać, że to, co się dzieje w katedrze, jest sfingowane, jest nieprawdziwe, wymyślone. Są to różnego rodzaju sztuczki, na które usiłuje się nabierać porządnych ludzi, odciągając ich od żniw i porządnych prac, jak to wtedy powiedziano. Oczywiście ludzie na Plac Litewski przyszli, bo musieli listy obecności podpisać. Już zdawano sobie sprawę z tego, że to nie takie proste, aby nie pójść, a potem mieć problemy, więc oczywiście poszli. W czasie, kiedy odbywał się wiec na Placu Litewskim, w kościele Ojców Kapucynów po drugiej stronie Placu Litewskiego odbywała się msza święta. Bardzo szybko zmieszały się teksty wygłaszane przez ówczesne władze na Placu Litewskim z tekstami liturgii. Z jednej strony zaczęły padać hasła precz z kościołem i klerem, a z drugiej strony ludzie, którzy uczestniczyli we mszy, jak wiemy, w bardzo małym kościele, stali na zewnątrz, krzyczeli hasła antyrządowe. Także wybuchło dosyć spore zamieszanie i w tym momencie, kiedy zaczęły się pewnego rodzaju przepychanki między ludźmi, do akcji wkroczyło UB. Byli to funkcjonariusze w ubraniach cywilnych, czyli na pierwszy rzut oka nierozpoznawalni, którzy najbardziej aktywnych, czy też tych, którzy wychodzili z kościoła i komentowali, oznaczyli ich ubrania kredą. Był to znak dla innych funkcjonariuszy milicji, że te osoby po prostu należy aresztować. Wyciągano więc je z tłumu, prowadzono na samochody ciężarowe, które były przygotowane i aresztowano. Kiedy ludzie zorientowali się w sytuacji, zaczęli uciekać. Każdy wiedział, co go może spotkać, ale nie było to takie proste. Małe centrum miasta było zamknięte. Wszędzie stały szpalery milicji, samochody ciężarowe i nie można było wyjść bez problemu z centrum, nawet jeżeli było się tam tylko przypadkiem. I wtedy zaczął się dramat dla większości osób, które wierzyły w cud. Złapane z ulicznej łapanki, wciągnięte na samochody zostały zawiezione do ówczesnych komend milicji i ewentualnie do siedziby Urzędu Bezpieczeństwa, gdzie zostały zamknięte, aresztowane. Ale była to tak ogromna liczba osób, że ówczesne warunki nie przewidywały aresztowania takiego tłumu. W związku z tym ludzi tych zamykano w piwnicach, w różnego rodzaju ciemnych pomieszczeniach, w schowkach, komórkach, gdzieś na schowkach z węglem. Przeważnie osoby te spędzały tam 2 do 3 dni i mogły tylko pomarzyć o tym, żeby skorzystać z toalety czy napić się wody. Potem pojedyncze osoby były wyciągane na przesłuchania, ewentualnie znowu ładowane na zwykłe ciężarowe samochody i wywożone na Zamek Lubelski, który był wtedy więzieniem i który stał się dla wielu z nich
na ponad rok domem, bo większość aresztowanych za cud spędziła tam tyle czasu. Tylko niewiele z tych osób doczekało się procesów, a jeśli już takie procesy się odbyły, były tylko dla nich niestety z niekorzyścią. Wszystkie osoby, które zostały aresztowane w związku z cudem, zostały oskarżone o próbę obalania ustroju. Było to wtedy naprawdę bardzo poważne przestępstwo, za które groziło nawet do 6 lat więzienia i zdarzyło się tak, że takie wyroki również zapadały. Natomiast najczęściej ludzie ci bez wyroków siedzieli w więzieniu. Zachowały się do dnia dzisiejszego wspomnienia wielu osób z tamtego czasu, które przejmują niesamowicie. Czasu młodości dla wielu, bo większość aresztowanych to byli przeważnie młodzi ludzie bądź studenci Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego bądź uczniowie szkół średnich, ale nie tylko. To były bardzo różne osoby. Natomiast dla nich cała ta sytuacja przypominała po prostu drugą wojnę i gestapowską łapankę. Pani Lucyna Kochańska, aresztowana właśnie na Placu Litewskim 17 lipca, wspomina swoje aresztowanie w ten sposób. Na drugi dzień przewożą nas do UB, na ulicę Chopina. Siedzimy w piwnicach, częściowo z węglem, stąd wzywają nas na przesłuchania kilka razy dziennie, zadają pytania. Ja wciąż daję te same odpowiedzi. Po dwóch dniach, o brzasku dnia, wywożą na zamek. Przebrane w jakieś brudne spodnie i bluzy, na nogi ogromne sznurowane drewniaki. Teraz do celi. Na mniej więcej 16 metrach kwadratowych jest nas około 50 kobiet. Jest to tak zwana kwarantanna. Nie ma tu łóżek, nie ma krzeseł. Leżymy po kotem, jedna obok drugiej. 22 lipca dano nam pierwszy posiłek. Miska zupy, chyba z brukwi, bez łyżek. Zupa ma specyficzny zapach. Czuć, że coś tam dodano. Nie mogę tego jeść. Na noc drewniaki wystawiamy na korytarz, ale w nocy z trzaskiem otwierają się drzwi. Dają nam 2 minuty na włożenie drewniaków w łachmanach i tak jak jesteśmy, musimy stanąć w szeregu wyprostowane. Jedna melduje stan więźniów. Raz zdarzyło się takie przeszkolenie 2 razy w ciągu nocy, nie licząc tego, że ta lub owa jest wzywana na śledztwo. Czekamy już chore, gorączkujące. Widać to bez sprawdzania termometrem. Ja jestem młodą, nie choruję, mam 21 lat. Ale są tu i starsze kobiety. Jest gospodyni wiejska i matka małych dzieci. Jeszcze jedno przeszkolenie, zanim nas przydzielą do innych cel po kwarantannie. Spędzają nas do bramy. Słyszę, jak wojskowy manipuluje pistoletem. Przeżywam swoją śmierć. Wierzę, że on nas zabije. Czuję okrutny strach. To tylko jedno ze wspomnień. Wspomnień jest niesamowicie dużo. Każdy przeżywał to inaczej. Ludzie wyrwani z codziennego świata, ze swoich obowiązków, z domów, z pracy, ze studiów, zamknięci w więzieniu, nie znający swojej przyszłości. Tak naprawdę mogli wyrzec się wiary, bo taka była propozycja. Podpisz nam, że nie wierzysz, podpisz nam, że wiesz, że to było sfałszowane, że to wymyślili księża i idź do domu. Ale prawie nikt nie podpisał, prawie nikt. Nieznana jest dokładna liczba aresztowanych. Na pewno liczy się już to w tysiącach. Pewnie byli tacy, którzy się złamali, ale myślę, że było ich niewielu. Przeważnie każdy z nich spędził w więzieniu na zamku rok czasu. Potem dzięki układom zawartym między prymasem Wyszyńskim a ówczesnym rządem PRL zwolniono większość tych osób. Wyszli na wolność, ale to nie była dla nich wolność. Nie mogli wrócić na studia, stracili pracę, musieli meldować się na milicję jako element szczególnie niebezpieczny. Nie wiedzieli, co mają ze sobą zrobić. Do dzisiaj tamte czasy są bardzo żywe w pamięci. Świadków jest coraz mniej i każdego dnia będą odchodzić nawet ci, którzy czują się dzisiaj nawet w miarę dobrze. Ale zostały ich wspomnienia. A w katedrze wciąż został obraz Matki Bożej, przed którym każdego dnia, chyba o każdej porze, modlą się ludzie. Modlą, proszą, dziękują. Zostawiają wota, tabliczki dziękczynne. Niejako od tamtej pory katedra jest podwójnie nawiedzana. Raz, dlatego że jest to miejsce święte, dla wielu miejsce spotkania z Bogiem, a dwa, jest to miejsce szczególnej pamięci czasów, które chciały przekreślić Kościół i Pana Boga, ale się nie udało. Na szczęście. Tekst, który usłyszeliście przed chwilą, był to mini wykład pani Agnieszki Przytuły, zatytułowany Cud Lubelski w 1949 roku.

0: coś da.
1: This is Szmu FM. Właśnie słuchacie Szmu FM.
2: Polska Słoneczna Szkoła w Aberdeen szuka nauczycieli, którzy dołączyliby od nowego roku do zespołu Polskiej Słonecznej Szkoły w Aberdeen. Jeżeli masz pasję do nauczania, chcesz stać się częścią społeczności Polskiej Słonecznej Szkoły, skontaktuj się ze wspomnianą szkołą pod adresem e-mailowym reception@polishsunnyschool.co.uk lub dmzyglot@polishsunnyschool.co.uk. Po więcej informacji odsyłam Was pod adres www.polishsunnyschool.co.uk. Historyczny Dom Weteranów Polskich w Ilford Park jest zagrożony likwidacją. Na stronie Śniadania po Polsku na Facebooku znajdziecie petycję, którą można podpisać w tej sprawie. Ja tylko dodam jeszcze, że ów Dom Polski powstał po II wojnie światowej, aby zapewnić opiekę polskim żołnierzom, którzy walczyli pod brytyjskim dowództwem i nie mogli bezpiecznie wrócić do ojczyzny zniewolonej przez Sowietów. Polski sklep Tradycja w Aberdeen poszukuje osoby na pełny etat do pracy w sklepie. Oczekiwana jest sumienność i odpowiedzialność, dobra organizacja pracy, kultura osobista, umiejętność pracy z klientem, dyspozycyjność oraz podstawowy język angielski. CV należy przesyłać w mailu na adres sklep.pauzatradycja@wp.pl lub dostarczyć bezpośrednio do sklepu na Woodside. 13 września bieżącego roku w Aberdeen wystąpi nie tylko sam Kazik, ale cały zespół Kult. Koncert odbędzie się w ramach 9. edycji Polish Scottish Mini Festivalu organizowanego przez Polish Association Aberdeen. Koncert odbędzie się o godzinie 18:00, 13 września w The Lemon Tree. Bilety można zakupić na stronie aberdeenperformingarts.com.
3: Masz problem z piciem? Anonimowi alkoholicy mogą Ci pomóc. Zadzwoń pod numer 0203 916 0097. Od poniedziałku do piątku od 19 do 21 oraz w soboty i niedzielę od 17 do 21 lub odwiedź naszą stronę www.aalondon.org.
4: Brać.
5: Nie brać.
4: Żyć.
5: Czy umierać?
4: Mogę wybierać.
5: Tylko sam nie potrafię.
4: Sama nie będę, jak do NA trafię. www.anonimowinarkomani.org.
5: Z nami nie jesteś sam, ale sam wybierasz, jaką drogą pójść.

0: sobotni poranek budzimy Was polską muzyką. Radio Szmur FM.
1: I czas rozpocząć mini koncert życzeń. Przed nami pierwsza propozycja od naszej słuchaczki Magdy. Szarówka Darii Zawiałow. Piosenka ta pochodzi z albumu Helsinki, drugiego właściwie studyjnego krążka artystki, który ujrzał światło dzienne 8 marca 2019 roku. Udało się mu dotrzeć do pierwszego miejsca listy Oliz, gdzie przebywał 82 tygodnie, osiągając status platynowej płyty. No i potem jeszcze w ubiegłym roku, 2 października, Daria Zawiałow wydała reedycję płyty Helsinki Special Edition, w której możemy usłyszeć zupełnie nowe 3 piosenki. No ale skupmy się na Szarówce. Jeszcze raz w śniadaniu po polsku na antenie Szmu FM. Szarówka Darii Zawiałow specjalnie dla naszej słuchaczki Magdy.

Słuchajcie, śniadanie po polsku, w Szumu FM przed nami druga i ostatnia propozycja do mini-koncertu życzeń, którą tym razem nadesłał do nas nasz słuchacz Piotr. No, cofamy się do poprzedniej wspaniałej złotej epoki polskiego rocka, bo już za chwilę na antenie Szumu FM to co mam i zespół Lady Punk. Tak, dokładnie złota, można powiedzieć, epoka, nie uwłaczając tutaj współczesnym utworu, ale jednak muzyka z lat 80. ma jednak swój taki inny, taki specyficzny smaczek. Dodam jeszcze kilka słów na temat utworu. Otóż pochodzi on z 7. albumu zespołu Lady Punk, tacy sami. Zdaniem krytyków album pokazuje całkowite odejście zespołu od znanego dotychczas fanom stylu. Przede wszystkim jest to album pop-rockowy. Słychać na nim wpływ amerykańskich stylów muzycznych, no i też jest troszeczkę inna aranżacja perkusji, gitar i syntezatorów. Też wokal Janusza Panasewicza brzmi troszkę inaczej. Utwór, który za chwilę usłyszymy, jest wspólnym dziełem tekściarza Marka Dutkiewicza i Jana Borysewicza, który stworzył muzykę. Drodzy Państwo, już za kilka sekund to co mam i Lady Punk. Specjalnie dla Piotra.

0: Słuchacie śniadania po polsku w Szmu FM.
1: I to już wszystko w tym wydaniu śniadania po polsku w Szmu FM. Była z wami Lidia Konar. Trzymajcie się ciepło i zdrowo i do usłyszenia za tydzień o tej samej porze. Tradycyjnie zachęcam was do zaglądania na stronę śniadania po polsku w Szmu FM na Facebooku. Tam znajdziecie mnóstwo ciekawych informacji.